sikaro hoi hoi, sikaro hoi hoi, botake kai katotoi. Motsora kore kongokuti kore hotai, motsora koyo kongokuti kore hotai. Busuk ane, busuk dere, botake kai kapitai. Koi prati ka koi koi yo koi yo kongokuti, spere kitoi. Sikaro agoro ya gokoi, sikaro agoro ya gokoi. Boko toi spriti ke agoi koi yo kongokuti, spere kitoi. Sikaro hoi hoi, sikaro hoi hoi, botake kai katotoi. Motsora koyo kongokuti kore hotai, motsora kore kongokuti kore hotai. Bocok ere, boksok dire, botake kai galatai.